a już za chwilę audycja Agnieszki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmu. Za mikrofonem Agnieszka.

0: Polska Stacja. Polska Stacja. Radio Larmo. Polska Stacja. Stacja. Radio Larmo.
1: Ten utwór właśnie przypomina mi, kochani, przypomina mi, właśnie nasunęło mi taką refleksję. Nie martw się, nie martw się, będzie dobrze. Zamykam przed Tobą drzwi, które nie są dla Ciebie, a otwieram te, które wskazują najlepsze rozwiązanie. Tylko mi zaufaj. No cóż, to jest taka moja refleksja. Ja Wam mówię dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w tę piękną, piękne niedzielne przedpołudnie. Witam w audycji, anioły są wśród nas serdecznie. Pozdrawiam ekipę naszego radia na czele z Gabi i Darkiem oraz przyjaciół. Kochani, przez najbliższe 2 godziny będziemy szukać światła, dobra i dowodów na to, że wokół nas dzieją się rzeczy niezwykłe. Często myślimy bowiem o aniołach jako o istotach ze skrzydłami z dawnych obrazów, w sensie religijnym jak najbardziej. A ja zapraszam Was dziś do rozmowy o ludziach i sytuacjach, w których pojawiają się w życiu jak aniołowie, dokładnie wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebujemy, o ludziach, którzy często ratują innych zupełnie bezinteresownym gestem i którzy są bardzo często mało nam po prostu znani. Zatem zapraszam pięknie na tą audycję i wszystkim Wam, kochani, życzę pięknej niedzieli.

Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale tak myślę, że czasami człowiek, ja to nazywam tak, chce wysiąść z pędzącego pociągu codziennych obowiązków i właśnie wtedy, w momentach największego zmęczenia, los stawia przed nami, jak nazywamy to, ziemskich aniołów. I to może być ktokolwiek, kto zauważy nasz gorszy dzień i powie ciepłe słowo. Może to być ktoś, kto dosłownie jakimś dobrotliwym gestem, pocieszeniem wręcz ratuje życie innym, nic w zamian nie oczekując. Ktoś, kto podał rękę w kryzysie, kto zmienił czyjeś życie, no i wtedy właśnie nazywamy to, ojeju, no człowiek anioł, po prostu człowiek anioł. Trudno nie wierzyć w nic, gdy żyje się i oddycha, jak śpiewał Adam Nowak, bo wiara w drugiego człowieka myślę, że jest takim fundamentem, na którym możemy po prostu budować wszystko.

Kochani, tak sobie myślę, że warto pamiętać, że każdy przechodzi przez trudne chwile i czasem to my możemy stać się aniołem dla kogoś innego. Bo popatrzcie, można, wystarczy rozejrzeć się wokół siebie, gdzie mijamy codziennie ludzi w sklepie, w pracy, na ulicy i tak naprawdę każdy z nich ma swoją historię i być może któryś z nich choćby na twarzy miał najpiękniejszy uśmiech, może właśnie przechodzić przez najtrudniejsze chwile swojego życia. Warto o tym pamiętać, bo tak naprawdę nie wiemy, z czym zmaga się człowiek stojący obok nas, a trudne chwile mają to do siebie, że no niestety potrafią człowieka całkowicie odsunąć, odizolować od świata. A kiedy grunt usuwa nam się spod nóg, często zamykamy się w sobie, wierząc, że nikt nas nie zrozumie albo że dla nikogo nie jesteśmy ważni. Kiedy czuje się, że już nic więcej się nie zniesie, nagle, często tak bywa, pojawia się ktoś zupełnie nieoczekiwanie, przynosząc dokładnie to, czego w danej chwili potrzebujemy. Spokój, no nie wiem, ratunek lub po prostu obecność. Mówi się wtedy, spadłeś czy spadłaś mi z nieba jak anioł. Czyli ktoś, kto pojawił się w idealnym momencie, zazwyczaj z niespodziewaną pomocą w trudnej sytuacji życiowej.

Na konsolce pozdrowień pięknie witam słuchaczkę, która pisze: pozdrawiam Ciebie, Agnieszka, oraz wszystkich słuchaczy i życzę miłej, fajnej niedzieli. A ja mam, moja mama, przepraszam, jest aniołem, ponieważ wychowała nas sama, Boże, Agnieszka, pomału. Wychowała nas czwórkę sama i do dzisiaj ma uśmiech na twarzy, więc dla nas moja mama jest aniołem. Tak, tak, masz rację, słuchaczko, wszystkie nasze mamy są aniołami. Wszyscy ludzie, którzy świadczą bardzo, bardzo... Patrz, nie mogę się wysłowić, kochani. Wszyscy ludzie, którzy są dla kogoś innego bezinteresownie dobrzy, lojalni, pomocni, czuli i mają wszystkie te walory człowieczeństwa, jeżeli chodzi o drugiego człowieka, są aniołami. A za moment przeczytam wpis od Gintera. Witaj, Ginter, serdecznie Cię pozdrawiam.

0: czasem anioł nie ma skrzydeł, czasem ma po prostu dobre serce.
1: I pięknie witam Gintera, który pisze: witaj Agnieszko. Tak, anioły są wśród nas w sensie religijnym, jako dobrzy ludzie, którzy pomagają innym, oraz w postaci anioła stróża według wiary chrześcijańskiej. W tradycji chrześcijańskiej uważa się, że każdy człowiek ma swojego anioła stróża, który otacza go opieką od narodzin aż do śmierci. Anioły to istoty często duchowe, dlatego są niewidoczne, ale mogą działać w ukryciu i wpływać na ludzkie sumienia lub intuicję. Często mówimy, że ktoś jest aniołem, gdy bezinteresownie wyciąga swoją pomocną dłoń w trudnych chwilach. Prawda jest jedna, że my, mam na myśli katolików, wierzymy w aniołów. Pozdrawiając, życzę błogosławionej niedzieli. Ginter, absolutnie się z Tobą zgadzam. Bardzo Ci dziękuję za ten głos przypomnienia tradycyjnego, religijnego ujęcia. To prawda. W teologii katolickiej aniołowie to są czyste istoty duchowe, posłańcy Boga, i ten szacunek dla nich jest niezwykle ważny. Ale w naszej dzisiejszej audycji używam jednak określenia, Ginter, ziemscy aniołowie w sensie takim, no nie wiem, metaforycznym i symbolicznym. Absolutnie nie zmieniam doktryny, jeżeli chodzi o podejście chrześcijańskie do naszych aniołów stróżów. Niemniej jednak chciałabym wykazać ludzi, pokazać ludzi, którzy niosą bezinteresowną pomoc, opiekę, miłość do drugiego człowieka. Kiedy widzimy osobę, która poświęca swój czas, no nie wiem, ratuje kogoś w kryzysie, albo co ważne, bezbłędnie wyczuwa ludzkie cierpienie, często wtedy nawet mówimy, że ta kobieta to anioł, albo ten człowiek pojawił się w moim życiu jak anioł stróż. Jak po prostu chcę docenić tych ludzi, którzy na co dzień stają się takimi posłańcami, w cudzysłowie, dobra, z krwi i kości, tutaj właśnie myślę na ziemi. I myślę, że to jest piękny taki most łączący świat duchowy z naszym codziennym życiem, w którym, no nie wiem, no potrzebujemy naprawdę takiej wzajemnej troski. I myślę również, że bez względu na to, w co wierzymy i w kogo wierzymy, dobrym człowiekiem można zostać zawsze. Ginter, pięknie Ci dziękuję za te słowa, dziękuję Ci za ten wpis. Również Ci życzę błogosławionej niedzieli i cieszę się, że jesteś.

Było tyle radości, wszystko miało swój sens. Teraz pytam sam siebie, czy zatrzyma coś mnie. Wciąż pamiętam twe oczy, zapach i każdy gest. Teraz pytam sam siebie, czy zatrzyma coś mnie.

0: kochani, a jak rozpoznać anioła w człowieku? A można bardzo łatwo. Przede wszystkim, o czym Ginter wspominał, przede wszystkim po głębokiej empatii i intuicji, bezinteresownej trosce o innych, i to są ludzie bardzo, bardzo wrażliwi. I pojawiają się właśnie znienacka w najmniej oczekiwanym momencie. I przypomniał mi się teraz, kochani, taki krótki fragment wiersza księdza Jana Twardowskiego, który pisał: aniołowie przychodzą po omacku, bez skrzydeł, żeby nie płoszyć, po prostu przez miłość. Jakie to bliskie temu, o czym dzisiaj rozmawiamy, prawda? Bo faktycznie prawdziwe anioły nie chcą braw, nie szukają oklasków, robią swoje w ciszy.
1: To nie jest o mnie. To jest po nas. O tym, co dajesz ludziom.

Ciebie daj, co świat da tobie. Zobacz, co ty dajesz światu. Bo karma nie ma zegarka, ale zawsze trafia do adresa.

0: stróż na zawsze tu.
1: Kochani, wiele razy walczy się po cichu, ukrywa ból za uśmiechem i wtedy człowiek potrzebuje usłyszeć jedno zdanie. Będę tu nawet wtedy, gdy inni odejdą. Przynoszę Ci miłość, nie obiecuję cudów, ale daję Ci coś ważniejszego. Obecność, wsparcie i pewność, że nie zostaniesz sam czy sama. I mówi, będę z Tobą zawsze, w radościach i smutkach. Wspaniale jest mieć takiego anioła, prawda? Bo wtedy nadzieja na lepsze dni rysuje nam obraz, że jeszcze wspaniali ludzie są na tym świecie.

Kochani, chciałam Wam teraz opowiedzieć historię pewnej osoby, która straciła wszystko, właściwie przeczytać. Ta historia bardzo mnie ujęła, powiem Wam szczerze, dlatego chcę się z nią z Wami podzielić. Deszcz bębnił o szyby nocnego autobusu, a Jan patrzył w szybę, nie widząc nic poza swoim odbiciem. Tego dnia stracił wszystko. Firmę, którą budował przez dekadę, ogłosiła upadłość. Stracił wszystkie oszczędności. Został z niczym, mając rodzinę na utrzymaniu. W kieszeni miał tylko bilet miesięczny i telefon z serią nieodebranych połączeń od windykatorów. Czuł fizyczny, dławiący ból w klatce piersiowej. Autobus zatrzymał się na pustym przystanku przy starym parku. Do środka wszedł mężczyzna. Nie miał przy sobie parasola, a jego ciemny płaszcz był dziwnie suchy. Usiadł dokładnie naprzeciwko Jana. Miał siwiejące włosy, zmęczone, ale niezwykle bystre oczy i biło od niego trudne do zdefiniowania ciepło. Jan natychmiast odwrócił wzrok, jednak nieznajomy nie zamierzał milczeć. Najgorsza jest ta cisza tuż po tym, jak wszystko runie, prawda? Zapytał cichym, głębokim głosem. Jan drgnął, spojrzał na mężczyznę z irytacją, ale i z nagłym lękiem. Słucham? Bąknął. Mówię o tym momencie, kiedy człowiek zostaje sam ze swoimi ruinami, kiedy wydaje się, że jutro to tylko powtórka dzisiejszego koszmaru. Skąd pan? Jan zawiesił głos. Chciał rzucić jakąś opryskliwą uwagę, ale coś w spojrzeniu nieznajomego sprawiło, że poczuł się bezpiecznie, jak dziecko, które w końcu może przestać udawać, że jest silne. Nazywam się Gabriel. Mężczyzna wyciągnął dłoń. Jan uścisnął ją machinalnie, podając swoje imię. Janku, koniecznie kamienie, które dziś niesiesz na barkach, nie należą do ciebie. Twój wspólnik uciekł, to prawda, ale nie zabrał twojej głowy, twoich rąk ani twojej uczciwości. To, co najcenniejsze, wciąż masz w sobie. Jan poczuł, jak po policzku spływa mu łza. Wstydził się jej, ale nie potrafił jej zatrzymać. Nie mam nic, mam mnóstwo długów. Nie wiem, jak spojrzeć żonie w oczy. Nie mam pojęcia, co robić jutro rano. Gabriel uśmiechnął się łagodnie i z kieszeni płaszcza wyciągnął mały skórzany notes i podał go Janowi. Jutro rano pójdziesz pod ten adres, który zapisałem na pierwszej stronie. Człowiek, który tam urzęduje, szuka kogoś z twoim doświadczeniem. Nie spłacisz długów w tydzień, ale dostaniesz czas i narzędzia. Powiedz mu, że jesteś od Gabriela. Jan patrzył na notes jak na coś nierealnego. Dlaczego pan to robi? Kim pan jest? Kimś, kto słucha, odpowiedział cicho Gabriel. Ludzie myślą, że aniołowie mają skrzydła i mieszkają w chmurach, a my po prostu chodzimy po ziemi. Kupujemy bilet na ten sam autobus, pijemy tę samą kawę i podajemy rękę tym, którzy zapomnieli, jak się stoi. Autobus zwolnił, zbliżając się do kolejnego przystanku. Gabriel wstał, zapiął płaszcz i położył dłoń na ramieniu Jana. W tym jednym dotyku poczuł, jak schodzi z niego cały paraliżujący strach. Walcz, Janku, walcz, jesteś silniejszy niż ci się wydaje, powiedział Gabriel. Skrzydła nosi się w sercu, nie na plecach. Teraz twoja kolej, by kiedyś komuś pomóc. Powoli życie Jana krok po kroku zaczęło układać się pomyślnie i wracać na właściwe tory. Choć nigdy więcej nie spotkał Gabriela, od tamtej nocy nosił zawsze w kieszeni notes gotowy, by zapisać w nim coś dla kogoś, kto stracił nadzieję.

kochani, tak słuchałam tej piosenki i pomyślałam sobie, że w dzisiejszym pędzącym świecie tak bardzo łatwo ulec cynizmowi. Jednak myślę, że posiadanie w swoim otoczeniu choć jednej autentycznej, dobrej osoby to jest chyba najlepsza tarcza ochronna dla naszej psychiki przede wszystkim w trudnych momentach czy chwilach naszego życia, bo dobro jest zaraźliwe, gdyż dzięki temu stajemy się lepsi dla innych. Warto dbać zatem o te relacje z takimi ludźmi, bo to oni w sumie tworzą taką bezpieczną przystań, bezpieczny port, do którego możemy zawsze zawinąć podczas życiowej burzy i mieć nadzieję, że jutro będzie lepiej.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: No co, czas płynie nieubłaganie, jak zleciały te dwie godzinki. Ja, kochani, pięknie Wam dziękuję, że spędziliście ten czas ze mną i z naszymi dzisiejszymi historiami. I ja tak proponuję, rozejrzyjmy się dzisiaj uważniej dookoła. Czasem ten ziemski anioł stoi tuż obok nas, podając nam pomocną dłoń, a czasami to my możemy stać się nim dla kogoś innego. Jeżeli chodzi, kochani, o dzisiejsze audycje, na godzinę 18 zapraszam na audycję Darka Listę Przebojów, która potrwa do 20 i od 20 zapraszam na audycję naszej Gabi Chorzowianki, jak również na wszystkie audycje naszych prezenterek i prezenterów. Ja życzę Wam, kochani, spokojnego i pełnego dobra dnia, pięknej niedzieli, smacznego życzę na obiadek. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Kłaniam się pięknie i raz jeszcze dziękuję ślicznie, że mogłam z Wami spędzić te dwie dopołudniowe i popołudniowe godzinki. Wszystkiego dobrego dla Was.

0: Witamy w Radiu Larmo.
1: Dzień dobry. Ze studia w Mainzhagen wita wszystkich Darek, kierownik zamieszania. Ostatnia niedziela sierpnia. Ja jeszcze poniedziałek, jako 31 sierpnia i zaczniemy za chwileczkę nowy miesiąc, miesiąc wrzesień. A ja z tej strony na początku audycji, żebym nie zapomniał, chciałbym, ja, bo to już ten wiek, mogę zapomnieć, chciałbym bardzo serdecznie podziękować mojej ekipie, moim koleżankom, prezenterkom i prezenterom za wczorajsze audycje. Ja pięknie dziękuję za audycje urodzinowe, dziękuję też słuchaczom, którzy też składali życzenia. Mam nadzieję, że na radiu się fajniście bawiliście. Ja tego wszystkiego, że nie słyszał, ja sobie nagrałem, ja sobie posłucham, czemu by nie, przeca nie, fajnych, miłych słów czasami warto posłuchać. Bo wczoraj zmieniałem swoje tablice rejestracyjne i dzisiaj jest pierwszy dzień, bardzo ciężki dzień, kiedy przyzwyczajam się do nowej rzeczywistości, do nowej cyfry. Na razie idzie mi jako tako, ale mogę powiedzieć, że teraz już będzie wszystko na poważnie i będę się starał, żeby ten zasłużony wiek, żebyście byli z Darka zadowoleni. Jeszcze raz wielkie dzięki za wszystkie życzenia, za życzenia, które i tu na radiu były, i przez komunikatory, i przez GG. Pięknie, pięknie dziękuję. Miodzik na moje serducho, że o mnie pamiętacie. I dla was wszystkich piosenka od For You. Hej przyjaciele. Ja jeszcze taki wirtualne zaproszenie na ożywcze piwo, zimne piwo z pianką dla was. Już ta piosenka teraz leci.

Ja, i to była piosenka w podziękowaniu dla moich koleżanek i kolegów, dla tych, którzy na konsolę pozdrowienia, życzenia do mnie też pisali. Wielkie dzięki. Dziękuję. A i najważniejsze też bardzo dziękuję mojej Gabi, mojemu serduszku, za to, że wczoraj mi tak właśnie zorganizowała ten dzień, żeby każdy z moich gości nie był ani głodny, ani mu coś w kieliszku nie brakowało. Wielkie dzięki, Gabi, jesteś wielka. I a propos właśnie naszej Gabi, to też chciałbym powiedzieć, że już o godzinie 20 właśnie Gabi Chorzowianka zasiądzie za sterami radia. Dzisiaj dla Was gra od godziny 20. No i dzisiaj też mieliśmy fajną kolejną audycję tematyczną, jak co niedziela. Tym razem poprowadziła ją Agnieszka, a tematem audycji anioły są wśród nas. Pięknie Ci, Agnieszko, dziękujemy za tę audycję. Ja u nas w niedzielę właśnie o godzinie 11, co niedzielę możecie posłuchać tematycznej, dla niektórych bardzo ważnej audycji, gdzie nie tylko muzyka, ale też i ja można mądrych słów usłyszeć, a i też uczestniczyć aktywnie w audycji, z czego ja czasami nasi słuchacze fajniście się do audycji włączą i wtedy już jest naprawdę super audycja. Zapraszamy co niedzielę na godzinę 11. A niedziela godzina 18, tak jak teraz, tak jak dzisiaj, zapraszamy Was na naszą radiową listę przebojów. W tygodniu oddajecie głosy na te piosenki, a w niedzielę ja spotykam się z Wami o godzinie 18 i właśnie tych piosenek z naszej listy będziemy słuchać. Kto i na którym miejscu, za chwileczkę się dowiecie. I mogę też już powiedzieć, że na liście zmiana jest taka, że dwie piosenki opuściły listę i co ciekawe, obydwie 9 tygodni na liście, no ja, ale głosy się tak ułożyły, że te piosenki muszą listę opuścić, za to mamy w dziesiątce dwie piosenki z poczekalni. A 9 tygodni na liście były.

0: Lista przebojów. W radiu Larmo. 10.
1: Listem rozpoczyna od miejsca 10. Sylwia Drzewiecka z utworem Zatańcz jeszcze raz. Piosenka 3 tygodnie czekała w poczekalni i dzisiaj jest na miejscu 10. Dzięki waszym głosom.

0: Witam wszystkich tych, którzy włączyli swoje radioodbiorniki. Słuchamy listy przebojów na Radiu Larmu, lista numer 234. A wśród słuchaczy witam naszych słuchaczy z Rudy Śląskiej. Zbyszek i Marysia są z nami. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, pisze Zbyszek i Marysia. Witamy serdecznie, jesteśmy obecni dziś. Słuchamy, radyjko jest zaszaltrowane i pytamy, jak samopoczucie po imprezie. Dziękuję. Jest dobrze. Głowa troszeczkę boli, ale ja. Ręce są, nogi są. Goście myślę, że zadowoleni. Ja też, także jest dobrze. Pozdrawiamy Ciebie, jak i wszystkich słuchaczy, DJ oraz szefową, a my słuchamy dalej. Dzięki, napisało Zbyszek i Marysia z Rudy Śląskiej. No i fajnie, zostańcie z nami, bo dobrej muzyki dzisiaj nie zabraknie. Za chwileczkę kolejne utwory z naszej listy przebojów. I tak jak wspominałem już, o godzinie 20 za starami Radia Gabi Chorzowianka. A my przechodzimy do miejsca ósmego teraz. Na miejscu ósmym, mój, kaja to mam, aha, trzeci tydzień na liście, Golec Orkiestra, bo lato rozpala.
1: Ósme.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
0: Siódme.
2: Drugi tydzień na liście, miejsce siódme, Golden Mix, Kochaj z całych sił.

0: piąte.
1: Sonitus, czyli grupa wokalna z Siewierza, i znowu mija zwykły dzień.

czwarte. Miejsce czwarte to Arcadia Band, Uroki lata.

0: I za chwileczkę nasza trójka, te piosenki, na które najczęściej głosowaliście. Piosenki, które uzyskały największą ilość głosów. I będzie to Monika i Leszek, Filec na miejscu trzecim. Oni dzisiaj występowali w Strzelcach Opolskich na dożynkach gminnych. Ja pewnie ten koncert już się zakończył, a u nas są na miejscu trzecim. Leszek, Filec z piosenką Hejo Polka i jest na liście czwarty tydzień. Posłuchajmy więc.
1: Trzecie.

drugie. Na miejscu drugim Blue Party, nieistniejący już zespół, który tworzył Kazik, Edek i Krzysiek. Ich piosenka Posłuchaj Serca u nas na miejscu drugim. Wszyscy.

0: I już za chwileczkę miejsce pierwsze. Tak jak w tamtym tygodniu, jest to Adam Herz z piosenką Śląskawa i ty. Artysta z Inowrocławia przed kilkoma laty przebojem wszedł na śląską scenę muzyczną i jest to jeden z chyba z najbardziej rozpoznawalnych utworów właśnie Adama. Śląskawa i ty. Posłuchajmy. Adam Herz, Śląskawa i ty. Miejsce pierwsze na naszej radiowej liście. A za wszystkie głosy pięknie dziękujemy.
1: Miejsce pierwsze.

Ja i ten nasz radiowy dżingiel doskonale pasuje do kolejnego wpisu. Kasiu, Kasiu, gdzieś ty była? Witamy serdecznie słuchaczkę Kasia, która pisze tak. Och, jak bardzo stęskniłam się za wami. Pozdrawiam i dobrego dnia życzę. Pięknie dziękujemy, Kasiu, tobie również fajnego słuchania naszego radia życzymy. A przypominam wszystkim i tobie, Kasiu, że słuchamy naszej radiowej listy przebojów, a już o godzinie 20 kolejna audycja, którą poprowadzi Gabi Chorzowianka. Tak jest, słuchamy listy przebojów, a w zasadzie słuchamy, będziemy słuchać teraz 5 propozycji, które znajdują się w poczekalni. Wcześniejsze utwory, które już ja tydzień albo dwa czekają i 2 nowości z waszych propozycji. A będą to ich 3 razem, a jednak osobno Stach, Bo ja kocham cię tajemnie, zespół bez nazwy, Czerwonych Korali, Sznur i te 2 nowości to Mariusz Kalaga z Bernadetą Kowalską, Ta najważniejsza chwila i również duet Mariola i Piotr, Szczęście to chwila. To są propozycje naszych słuchaczy, a inni słuchacze powinni na te piosenki głosować. Lista na razie jest zamknięta, ale jak za półtora godziny te wszystkie wyniki aktualne pojawią się na stronie i będzie można już oddawać kolejne głosy na tą 10 i na tą 5 z poczekalni. A my możemy ich teraz posłuchać. Ich 3 razem, a jednak osobno.

Stach, Bojo, kocham cię tajemnie, jedna z propozycji do naszej listy przebojów i oto kolejna, zespół bez nazwy Czerwonych Korali Sznur.

I kolejne dwie propozycje, nowe propozycje w poczekalni naszej listy. Mariusz Kalaga i Bernadeta Kowalska, Ta najważniejsza chwila. I Mariola i Piotr, Szczęście to chwila.

0: I to były wszystkie piosenki z naszej radiowej listy przebojów, listy numer 234, dziesiątka i 5 w poczekalni. Do godziny 20, kiedy to za starami radia zasiądzie Gabi Chorzowianka, zostało nam jeszcze dużo czasu, a ten czas wypełnię kolejnymi piosenkami naszych ulubionych śląskich i polskich wykonawców. Te, które przewijały się w propozycjach do listy, te, które na listach się pojawiały przez te ostatnie lata. Po prostu piosenki, które lubicie. I tak, mam tu przygotowane Arletę Królak w Słońca Promieniach, czy też Kamraty, Wieczorny Spacer i Arek Kopaczewski, Malowane Usta. Co jeszcze dołożę do tych piosenek? Nie wiem, to też zależy od Was.
1: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
2: Radio Larmo. Radio,

Arleta Królak w słońca promieniach. A właśnie, to wszystko zależy też od Was, bo konsola pozdrowień jest otwarta, więc może ktoś ma jakieś życzenie muzyczne. Mam, to zagram.

i wśród słuchaczy na audycji witam jeszcze kolejną frelkę. Jest to Ola z Prudnika. Dobry wieczór, Olu. Witaj, Darek, kierowniku zamieszania, rozpoczyna swój wpis Ola z Prudnika. Melduje powrót z trasy. Właśnie zeszłam z roweru po potężnej trasie. Nogi wchodzą mi już, no sam wiesz gdzie. No właśnie nie wiem, ale myślę, że godzina 19.30 to nieodpowiednia pora, żeby zadawać takie pytania. Nie. Dzieci słyszą. Nie będziemy rozwijać tematu, Olu. Jestem wykończona, ale szczęśliwa. Teraz odpalam twoją konsolę, ładuję baterię. Pozdrawiam. Dzięki, witaj, fajnie, że z nami jesteś. Pozdrowienia też przesyłam do mojej kostrzańskiej rodzinki, oczywiście do Joli, wujka Mirka i mamuśki od Joli do Bożenki. Jolu, wracajcie już. Tak pisze stęskniona Ola. A jak tam sytuacja w Kostrzyniu nad Odrą? Olu, nie wiem, to trzeba u źródła. Najlepiej by było chyba zadzwonić do Bożenki i się zapytać, czy ona już walizki wystawiła im za próg. Dzięki za meldunek, że jesteś. No to teraz, Działuszka, posłuchamy kolejnych piosenek, które dzisiaj mam jeszcze przygotowane. Będzie to Bobby. Ale nie ta piosenka, co mówisz. Ja znalazłem najpiękniejsze oczy. Myślę, że też z przyjemnością posłuchasz. Drugi utwór, Ciepło plaża. Ja, bo jeszcze o te ciepłe plaże marzymy. Co nam zostało? Ania Drabek i Artur Felix, Ciepło plaża. A zespół Hanuta zaśpiewają Wszystko jest możliwe. Czy piosenki przygotowane? Ja powolutku będę się przygotowywał do zdania audycji naszej Gabi Chorzowiącej.

moje dzisiejsze muzyczne spotkanie z wami z okazji listy przebojów. Ja powolutku dobiega do końca. Jeszcze raz chciałbym podziękować tym wszystkim naszym koleżankom i kolegom, którzy wczoraj na moje urodziny audycję fajniste poprowadzili. Wielkie, wielkie dzięki. Ja, Agnieszko, witam Cię, tak pocztą pantoflową tutaj Agnieszka daje znać, że jest z nami, fajnie, fajnie, ja już też widzę, że pojawiają się terminy audycji na przyszły tydzień, fajnie, to już Gabi wszystko ogarnie jako nasza sekretarka i kierowniczka od ramówki. Witam też Ewę z jej mężem. Witajcie, witajcie. Oni teraz jadą autem, wracają z koncertu fajnistego, także miło popołudnie spędzili. I to był podobno koncert Daniela Dobraszkiewicza. Fajnie, jak wam zazdroszczę. Ale my możemy właśnie posłuchać. Posłuchajmy piosenki od Daniela Dobraszkiewicza. Będzie dobrze, taki utwór, że tutaj wybrał. Później mam tu kolejne piosenki z tego kuferka. Będzie to Bernadeta Kowalska i Przyjaciele Kochana i Brygida i Robert Łukowski, Bratnia Dusza. Te piosenki mam tutaj poustawiane, my ich posłuchajmy teraz. A propos, konsola pozdrowień jest zamknięta, także otworzy już ją na swojej audycji Gabi.

ja. I to by było na tyle ode mnie. Dwie piosenki jeszcze przygotowane na dobry początek dla naszej Gabi, a jej i wam życzę fajnego, udanego, muzycznego wieczoru. Piosenki, jakie wybrałem, ja, każda troszeczkę inna, bo jedna fajna, spokojna, mi się bardzo podoba. Anka, Tego dziś chcę, i Na wesoło piosenka od Piotra Olszewskiego i Zbyszka Lemańskiego. Graj, muzyczko. No właśnie, niech ta muzyczka jeszcze dzisiaj wieczorem fajniście dla was zagra. A ja mówię do usłyszenia, dobranoc, trzymajcie się, do zaś.

0: Polska stacja.
1: Polska stacja.
0: Polskie radio internetowe.
2: Radio Larmo.
3: Polska stacja. Stacja.
2: A już za chwilę audycja Gabi Chorzewianki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmo.

Dobry wieczór, guten Abend ze studia radiowego w Mainzhagen. Witam wszystkich, ale to wszystkich słuchaczy Chorzowianka. Witam wszystkich tych, co nas słuchacie, czy tu w kraju, czy poza granicami kraju. Wszędzie tam, kaj muzyka Radia Larmo dochodzi, no i kaj tej muzyki też słuchacie i słuchać chcecie. A więc serdecznie zapraszam na dwugodzinną audycję. Zapraszam na konsolę pozdrowień, bo ta jest oczywiście do waszej dyspozycji. No i jak macie życzenia muzyczne, to dajcie też znać. Witam nasze koleżanki i kolegów redakcyjnych wraz z ich rodzinami. A za dzisiejsze audycje naszej Agnieszce, jak też Darkowi, wielkie, wielkie dzięki. Fajnego wieczoru życzę. Odpoczynku, no bo jutro poniedziałek, a jak poniedziałek, to znaczy, że trzeba iść do roboty albo do pracy. No a jak ktoś jest zmęczony, no to potem jest tak różnie, nie? Się wstać nie chce i tak dalej, i tak dalej. A więc witam choróbki, którym szybkiego powrotu do zdrowia życzę, osobom samotnym bratniej duszy, a nam po prostu fajnego niedzielnego wieczoru. W podziękowaniu piosenki przygotowane są Michalina Starosta, Niedzielne Zolity i Lodarka. Lodarka będzie Grażyna Świtała, Kocha się za nic.

Wszyscy wiemy i nie lubimy tego. Ale jeszcze mamy sierpień, potem fajny wrzesień. No a dziś, w ta ostatnia niedziela sierpnia, imieniny mają Feliks, Tekla, Małgorzata i jeszcze wielu, wielu innych. O urodzinach, rocznicach, jubileuszach nie jest nam nic wiadome, ale wszystkim fajrującym, świętującym składamy najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, jak też łask Bożych obfitości, marzeń spełnienia. 100 lat wszystkiego najlepszego. Życzenia te płyną od całej ekipy naszego Radio Larmo, od naszych szanownych słuchaczy, a dedykacja muzyczna wyśpiewa dzisiaj duet Karu Zdrowie Solenizanta. Wszystkiego co najlepsze.

No i Gabi się trochę zagapiła, ale to nie szkodzi. Fajna piosenka poleci. Bruno Ferrara, Un Amore Italiano.

Ja i kochani, kolejna piosenka, którą zachęcą do brania udziału w audycji. Na konsoli pozdrowień możecie też fajnie napisać, jakżeście spędzili dzisiejszą niedzielę.

Jestem i już na konsola pozdrowień się wybieram, aby tam przywitać Figlarka i witam też Piotra. Dobry wieczór, guten Abend. Nasza koleżanka radiowo Ewa Figlarka napisała tak: dobry wieczór Gabi, dobry wieczór Ewo. Serdeczne pozdrowienia dla Ciebie i Darka. Darkowi dziękuję za audycję, choć krótko słuchałam. Pozdrawiam cały team radia oraz wszystkich słuchaczy. Życzę radosnego wieczoru. Gabi, wybierz proszę piosenkę do mojego wpisu, a drugą piosenkę dla Ciebie na dobry początek Twojej audycji. Wysyłam dwa kusiole i jedno serduszko niebieskie. Dziękuję, do zaś Gabi, pa, pa. Tak napisała nasza koleżanka Ewa Figlarka. Ja też Tobie, Ewa, pięknie dziękuję. Tobie i Markowi życzę fajnego, miłego wieczoru, romantycznego, takiego, ja trochę romantycznego może być, prawda? Ja. No i chyba też smacznej kolacji, bo jak z tego, co żech słyszała, to żeście dopiero chyba niedawno do domu wrócili, co? Tak to było. Ewa, a co do piosenek, to ci powiem. Najpierw będzie piosenka, którą zadedykowałaś mi. A jest to Kerstin od Die Immerlacht. Ta piosenka za chwilkę usłyszymy, ale ja się z nią dzielę z naszymi kochanymi słuchaczami. A druga piosenka idę na poszukiwanie. Ja? Znojda to za chwileczkę też poleci. Piosenka w podziękowaniu za Twój wpis.

Ja, że nasza Ewa Figlarka bardzo lubi ta piosenka, no to właśnie Zbój Janosik do Ewy Figlarki w podziękowaniu za jej wpis.

A to jest piosenka do wpisu Piotra, który napisał: pozdrawiam, Piotr. Dziękujemy, pozdrawiamy z powrotem, fajnego wieczoru życza. Arleta Królak, Magia uczuć, a potem Helene Fischer i Heute Nacht, dzisiejszej nocy. Co będzie? Posłuchajmy.

I uwaga, uwaga. Mamy mało zagadka radiowo. Co to jest tak ciche, puste i patrzy na mnie smutnym wzrokiem? Nie wiecie? Zaraz wam powiem. To jest nasza konsola pozdrowień. Kochani, trzeba ją natychmiast ratować. Piszcie śmiało, piszcie. Nawet takie jedne krótkie zdanie, czy krótko, pozdrawiam wszystkich i to wystarczy, jest. Zaraz będę wiedziała, że ta konsola pozdrowień jest aktywna, że żyje. Ja, żeby zrobić nam tu trochę ruchu, a kto pierwszy się odezwie, ten zostaje dzisiejszym bohaterem konsoli. Ja, a jak się nikt nie odezwie, no to będzie bardzo przykre. Kapela Górole, niech się rozejdą smutki i Jacek Silski, teraz lub nigdy.

0: No i witam bardzo serdecznie Zbyszka i Marysia Ruda Śląska. Dobry wieczór, kochani, witam. Fajnego jeszcze wieczoru życzę. Ja na dworze już jest ćma, to prawda, u nas też się już ściemniło. Bo zawsze było tak, że u nas było trochę dłużej jasno, a dzisiaj już jest ciemno. Zbyszek, Marysia piszą: dobry wieczór, witamy szefowo, my słuchamy i gorko pozdrawiamy, a my jeszcze na działce, choć już ciemno. Pozdrawiamy serdecznie szefa i wszystkich słuchaczy, DJ-i. Dzięki. Tak napisali Zbyszek i Marysia Ruda Śląska. Ja wam też bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, żeście mieli piękną niedzielę, taką richtig niedziela, jak ma być. No i że wszystko było jak najlepiej. Piosenki wybrała dwie. Kabaret Rock, Lauba i Fantazy. Ciao, amore mio. A więc serdecznie zapraszam do słuchania, a za pozdrowienia jeszcze raz powiem dziękuję. Fajnego, miłego wieczoru dalej życzę.
1: Ludzie!

No i witam też na konsoli pozdrowień Ola z Prudnika. Dobry wieczór, Olu, witam serdecznie. Cieszy mnie to, żeś jest. No a życzę, czego ci mogę życzyć, żeby cię nie bolało tak bardzo. Ola pisze, cześć Gabi, witam serdecznie na twojej audycji. Dzięki, ja też cię serdecznie witam na mojej audycji. I życzę ci bardzo fajnego, udanego programu. Ja spędziłam dzisiejszy dzień na rowerze, oj ty biedno. Przejechałam trochę kilometrów i spotkałam się ze znajomą. Pogoda dopisała, więc wycieczka jak najbardziej zaliczona. Jedyny minus jest taki, że nogi bolą mnie jak jasny gwint i nie powiem już, gdzie mi wchodzą. Ja bych ci powiedziała, tam skąd wychodzą. Ale i tak było super. Na koniec bardzo proszę o pozdrowienia dla całej ekipy z Kostrzyna, mojej Joli, wujka Mirka oraz mamuśki Jolki Bożenki. Pozdrawiam ciepło. Postscriptum. Jola, wracaj! I serduszka 4 dołączone są od Oli z Prudnika. Ja. Tak to jest. Jola pojechała i wcale nie ma zamiaru wracać. Tam mi musi być tak dobrze. Ola, ja tobie pięknie dziękuję za wpis. Mam nadzieję, że do jutra te twoje nogi odpoczną, wypoczną, zregenerują się, nie będą tak bardzo bolały. Fajnego, miłego wieczoru życzę. Dzięki za te serduszka. A piosenki dwie mam przygotowane. BAR, moje koło. Koło to znaczy rower. I druga piosenka wyśpiewał Mirosław Szołtysek, lato w nas jest. No jasne, a jak lato, to i słońce, i zabawa, i dobry humor. A więc, lato w nas jest.

Ja, to były piosenki do wpisu Oli Sprudnika, którą ja nogi, powiedziała, tak ją bolą, że szkoda go dać. Ja. Ale zrobiła też coś dla zdrowia, bo taką przejażdżka rowerowo to jest dobro na wszystko. I na kości, na muskulatura, no po prostu na wszystko. A teraz może byśmy tak zrobili taką mało radiową mapę. Napisalibyście fajnie, skąd nos słuchacie dzisiaj. Czy to w Polsce, w Niemczech, na Śląsku, czy jeszcze kaj indziej. Bo Radio Larmo, ja wiem, że muzyka płynie w różne zakątki świata. I fajnie jest się dowiedzieć, jak daleko dociera muzyka Radia Larmo. Wpiszcie miejscowość na konsoli pozdrowień i za chwilę zobaczymy, skąd dziś mamy naszych słuchaczy. A w międzyczasie posłuchamy kolejnych dwóch piosenek. A co to będzie tym razem? Felix i Justa, Nic się nie kończy. Piosenka ta jest z 1970 roku. Jest to cover Distance. A druga piosenka? Druga piosenka też jest. Kabaret Rak i Śmiech na zdrowie. A jo? Ja mogę zaprosić do słuchania.

Ja i coś spokojnego Italiano Vero w wykonaniu Giovanni Zarella. Albo Giovanniego Zarella.

No i Bożenka z Kostrzyna nad Odrą jest z nami i też napisała. Witam Bożenko serdecznie, fajnego wieczoru życzę, no i dużo radości w rodzinnym gronie. Ja, Bożenka, pisze tak. Dobry wieczór, Gabi. Pozdrawiam Ciebie na Radiu Larmo. Pozdrawiam Darka i Jolę Mirka. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy na radiu. A szczególnie Olę z Prudnika. Olu, ja widzę, że Jola z Mirkiem nie mają zamiaru wracać do domku. Jest im bardzo dobrze u mamuśki. I ja się bardzo cieszę i serduszka są dołączone. 7 serduszek, to znaczy na każdy dzień tygodnia jedno serduszko. Poproszę o piosenkę dla Oli oraz słuchaczy. Dziękuję, napisała Bożenka z Kostrzyna nad Odrą. No i Bożenko, jo odwzajemniom pozdrowienia, fajnego wieczoru życzenia. Pozdrawiam też Jolę, Mirka, no i wszystkich, co tam z Wami ten dzisiejszy wieczór spędzają i też radia słuchają. A Oli przesyłam serduszka, no i piosenka przygotowana jest Tim Fabian, Kolorowy Świat i zespół Marsa Alam, Raz się żyje. Dzięki, no i do następnego, do zaś.

0: No i Ola z Prudnika jest i pisze: Pani Bożenko, bardzo dziękuję za piosenkę i piękne pozdrowienia. Ja już wiem, że Jola niedługo wreszcie do mnie wraca. Więc niech pani pakuje manatki i przyjeżdża do nas razem z nią w rewanżu. Ja teraz też bardzo proszę o jakąś ładną piosenkę dla pani Bożenki. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję jeszcze raz. I tu serduszka, 5 serduszek dołączonych od Oli z Prudnika. A więc, Bożenko, jak słuchasz? No to Ola ma propozycja, żebyś spakowała manatki i zabrała się z Jolą do Prudnika na jakiś czas. Ja w rewanżu za to, że tam u ciebie tak długo przebywali. Ola, piosenki ja wybrała. Tomasz Gołowacz, Miłość między nami, Edek Dworniczek, Bądź mi oddechem. To są piosenki do wpisu Oli z Prudnika z dedykacją dla pani Bożenki z Kostrzyna nad Odrą. Dzięki.
1: Zawsze gramy dla ciebie.
2: To jest Larmo.

No i Bożenka Skoczyna nad Odrą zdążyła też jeszcze napisać, a pisze: Olu, ja ci bardzo dziękuję za moją ulubioną piosenkę. Olu, ty mnie nie kuś z tym przyjazdem, bo już jutro będę się pakowała. Gabi, teraz proszę dla Oli i dla Joli, poproszę o fajną piosenkę. I serduszka też dołączone są. Ja, dla Oli, dla Joli. No to powiem tak, Paweł Siluk Steiner, stary rodzinny dom. I dołącza jeszcze jakąś piosenka. To wiem na pewno. Jako to będzie, to się okaże. Ale Paweł Siluk Steiner, stary rodzinny dom. To jest też jedna z tych piosenek, które ja bardzo, bardzo lubię. Lubię ją słuchać, lubię ją też dedykować innym znajomym, przyjaciołom, po prostu słuchaczom. A więc przygotowane, wstawione już teraz posłuchamy. Bożenko, fajnego wieczoru dalej życzę i za wpis dziękuję.

Ja, Ola z Prudnika zdążyła jeszcze napisać. A tak na zakończenie proszę o piosenkę dla mojej Joli. Digi, digi. Dziękuję i miłego wieczoru życzę. I tu też serduszka 3 przyleciały. A więc Ola, digi, digi, właśnie przed chwilą leciała ta piosenka do wpisu od Bożynki z Kostrzyna nad Odrą z dedykacją dla Joli i dla Oli. A więc jeszcze raz, nie mogę tej piosenki puścić, ale wybrała coś innego. Będzie to Sylwia Drzewiecka, Kochaną być choćby chwilę, a druga piosenka to coś zagranicznego. Die Fiesta der Liebe, Olaf, czyli Fiesta Miłości. Te piosenki już są przygotowane za wpisy pięknie. Dziękuję. No i piosenki posłuchamy wszyscy razem.

Ja, kochani, i tak dobiega końca moja dzisiejsza dwugodzinna audycja. W podziękowaniu za udział w audycji, za obecność, wybrała piosenka o Cukero Fit, Paul Young, Zenza Unadona i Itex za wszystkie noce. Tymi piosenkami powiem dziękuję, a po tych piosenkach powiem też dobranoc.

Ja, kochani, podziękować chcę za udział w audycji, za to, żeście mnie wpuścili do waszych domów. Wielkie, wielkie dzięki. Zaproszę na jutro na Radio Larmo i na audycje, jakie tu będą. A kto i kiedy będzie grał, musicie trochę później zajrzeć do ramówki, no bo ta ramówka musimy też uzupełnić. Ale jedno jest pewne, że jutro zagro też Jola z Prudnika. Od 18 do 20 zaproszę na jej audycję, a reszta będzie uzupełniona i też się dowiecie, kto będzie grał i o której. Ja zapraszam na audycję wszystkich naszych koleżanek i kolegów radiowych. Życzę wszystkim szczęśliwego nowego tygodnia, powodzenia, aby wam się wszystko dobrze układało. No i uważajcie na siebie. Bądźcie zdrowi, śpijcie dobrze. No i szczęśliwego przebudzenia o poranku. A grała do was wasza chorzowianka ze studia radiowego w Meine Zagen, która pożegna się piosenkami Diese Nacht ist jede Sünde wert, Ta noc jest każdego grzechu warta, w wykonaniu Andrei Berg i Floriana Silbereisena i piosenka od A i Larmierz Odleciałem dziś. A ja też się żegnam i odlatuję. Dobranoc, pa, pa.

kochanie, nie ukryję tego. Muzyka wiruje głęboko w tę noc. Przytulam cię w myślach, świat odpływa gdzieś.

0: kochani nasi sympatycy i wszyscy, którym nasza twórczość po prostu się podoba. To już nasza 10. płyta autorska, która wchodzi na rynek muzyczny.
1: Za te wszystkie lata, za to, że dajecie nam tyle radości na koncertowych spotkaniach z wami, za to, że możemy się dzielić radością i zwykłym dobrym spotkaniem człowieka z człowiekiem, z serca dziękujemy.
0: Z serc przepełnionych radością dziękujemy dziś Bogu i ludziom za każdy kolejny dzień życia, wam za każdy prezent, jakim jest uśmiech i radość wypływająca z serca człowieka.
1: Dziękujemy tym, dzięki którym możemy realizować swoje marzenia.
0: Spółce Eskaz Zabrza na czele z panem Krzysztofem Szwedem za tyle lat wzajemnej lojalności, poszanowania i zaufania.
1: Adamowi Tas za mistrzowską współpracę aranżacyjną.
0: Stefanowi Rylko za roztropną, cierpliwą i wyważoną współpracę studyjną.
1: Ta 10. jubileuszowa płyta daje nam tyle radości, że nie chcemy pominąć nikogo. Dlatego dziękujemy wszystkim za wszystko.
0: Pozdrawiamy i życzymy wam, aby utwory zawarte na tej i poprzednich naszych płytach dostarczały wam wiele radości.
1: Pocieszały w smutku i dawały dużo nadziei, że po każdej burzy wschodzi słońce.
0: A życie po prostu jest piękne. Z serca pozdrawiamy.
1: Do